nkankyerɛ wo sɛ saa berɛ me ne woka sɛ deɛ yɛbaɛ yɛnya mfie no aduonu num ne akyerɛ yi ɛno nti saa berɛ yi yɛde adeɛ bi aba a yɛde boa ebi ana wɔ adeɛ bi wɔ fie a wopɛ sɛ wotɔn wɔ adeɛ bi wɔ fie a